tego robić, tak robię, nie wstań enda. Ja ci proszę, wam nie dagę, bez nosa, powiem co ja chodzę. Ekspansja, ten nasz własny smutny krzep. Wyrośka na siatę, bo ma jedną, ona jasna.